Chrystus Woskresie. Minęła godzina 16, a witamy Państwa na antenie Radia Ortodoksja. Dzisiejszy program poprowadzi dla Państwa wyjątkowo Agata Pietruszkiewicz. Niezwykle nam miło, że zdecydowali się Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie razem z nami. Zapraszamy do pozostania z nami na antenie do godziny 21, a już niedługo zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, a teraz przedstawiamy dzisiejszy plan audycji. Już za chwilę usłyszymy kalendarium, następnie wysłuchamy czytań Pisma Świętego, a potem pouczenia ojca Mirosława Świderskiego. Około godziny 16:35 zapraszamy na rozmowę z ojcem Grzegorzem Misiłkiem o historii parafii Świętego Jerzego w Białymstoku, a punktualnie o godzinie 17:00 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny. Dalej wysłuchamy żywotów świętych oraz fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Panteleimona, a potem na naszej antenie program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty. O godzinie 20:00 powtórkę wiadomości, a następnie audycja Głos Liturgii i Humena Panteleimona Karczewskiego. Na koniec wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 7 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Sawę Strateletesa i z nim 70 rycerzy, świętego Sawę Pieczerskiego, świętego Aleksego Pieczerskiego, męczenników Eusebiusza, Neona, Leoncjusza, Longina i innych, świętego Tomasza Saloitę oraz świętą Elżbietę.

Już dziś o godzinie 17:30 w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi Iwierskie Mirotoczivie, wydzielające Miro ikony Matki Bożej, montrealska i hawajska. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych. W spotkaniu weźmie udział opiekun duchowy Bractwa, ojciec Iow z Monasteru Supraskiego. Serdecznie zapraszamy.

0: Już teraz zapraszamy na czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Dziejów Apostolskich, rozdział 10, wersety od 34 do 43 oraz Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 12 do 20. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Piotr zaś, otworzywszy usta swoje, rzekł: prawdziwie poznałem, że Bóg nie ogląda się na osoby, ale że w każdym narodzie ten, który się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu miły. Słowo posłał Bóg synom izraelskim, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan opowiadał, jak Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, przeszedł czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych od diabła, albowiem Bóg był z nim, a my jesteśmy świadkami wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jego to Bóg wskrzesił dnia trzeciego i sprawił, że się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem przygotowanym przez Boga. Nam, którzyśmy z nim jedli i pili, gdy powstał z martwych. I rozkazał nam opowiadać ludowi i świadczyć, że on jest tym, który postanowiony jest od Boga sędzią żywych i umarłych. Jemu wszyscy prorocy świadectwo dają, że odpuszczenie grzechów otrzymają przez imię jego wszyscy, którzy weń wierzą.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Ja jestem światłością świata. Kto idzie w ślad za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia. Powiedzieli więc Mu faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz, świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociażbym ja sam o sobie świadczył, świadectwo moje jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przyszedłem i dokąd odchodzę. Wy zaś nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd odchodzę. Wy sądzicie wedle ciała, ja nie sądzę nikogo. A jeśli sądzę, sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz ja i Ojciec, który mnie posłał. W prawie waszym napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem tym, który świadczę sam o sobie i świadczy o mnie ten, który mnie posłał, Ojciec. Mówili więc mu: Gdzież jest twój Ojciec? Powiedział Jezus: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie znali, znalibyście i Ojca mego. Te słowa wypowiedział w skarbcu, nauczając w świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła godzina jego.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Mirosław Świderski, wikariusz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: Chrystus Woskresie. Bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Ortodoksja. Dzisiejszy fragment Ewangelii odnosi się do jednej rozmowy Chrystusa z Żydami. Pozostając w świątyni, Chrystus znów rozpoczął przygotowywać nas, to jest swoich słuchaczy, między którymi byli też stronnicy i wrogowie Chrystusa. Pan powiedział: ja jestem światłością świata. Termin światłość oznacza duchową oświatę, ale Chrystus, nazywając siebie światłem, chce powiedzieć nie tylko to, że On jest nosicielem Bożej prawdy, ale i to, że On na mocy swego ścisłego związku z Ojcem jest praźródłem wszelkiej światłości w świecie, że od Niego wychodzi nie tylko prawdziwe bogopoznanie, ale i zależy wszelkie duchowe życie człowieka, który w przeciwnym wypadku bez Chrystusa chodziłby w ciemności. By wyjść z tej ciemności, należy wierzyć w Chrystusa, iść za Nim. Nie ma nic nieprawdopodobnego i w tym przypuszczeniu, że powód do nazwania siebie światłością dał Chrystusowi obrządek święta namiotów. Właśnie w nocy z pierwszego na drugi dzień tego święta do świątyni wewnętrznej przedniej części zapalały się dwa wielkie świeczniki mające cztery złote lampy z oliwą, które były stopniowo uzupełniane. Światło tych świeczników rozlewało się nocą po całej Jerozolimie. Pan mógł, stosując swoją przemowę do tegoż zwyczaju, powiedzieć o sobie jako o światłości, która jaśnieje nie tylko dla Jerozolimy, ale i dla całego świata. Faryzeusze rozumieją znaczenie słów Chrystusa i dlatego zarzucają mu prawo występować jako świadek swojej własnej sprawie. To jest zarzut czysto formalny. Powiadają oni, wspominając słowa wcześniej wypowiedziane przez Chrystusa, że nie możesz występować jako świadek i dlatego to, co mówisz, nie może być dla nas obowiązującą prawdą. Na zarzut faryzeuszy Chrystus odpowiada, że po pierwsze może on być świadkiem o sobie samym jako świadek w pełni wiarygodny. Dobrze wie, skąd przyszedł, to jest, że jego pochodzenie jest boskie i dokąd idzie, to znaczy, że powinien wrócić do Ojca na niebo. Stąd też jasne jest dla niego jego przeznaczenie, o którym teraz i świadczy. On mówi nie jako zwykły śmiertelnik, dla którego nie jest znana jego przyszłość, ale jako Syn Boży, dla którego wszystko jest znane. Jeśli faryzeusze nie są w stanie uznać w Chrystusie Syna Bożego, to wyłącznie dlatego, że sądzą według ciała, a więc po zewnętrznym wyglądzie Chrystusa. Z zewnątrz Chrystus jest prostym rabbim. Ja nie sądzę nikogo, mówi Chrystus. Mówi niejako, bierzecie się za osądzanie mnie, ale czynicie to nieudolnie. Ze swej strony mógłbym być waszym sędzią i sędzią w pewni, prawidłowo wiedzącym swoje zadanie, jako że Bóg postawił mnie sędzią wszystkich ludzi. Ale nie chcę teraz stosować tej władzy sądzenia. Jeśli Chrystus z czasem zacznie sądzić, to jego sąd będzie w pełni prawidłowym i prawdziwym, gdyż nie będzie to sąd według ciała. Sąd faryzeuszy nie zasługuje na nazwę sądu. Sąd Chrystusowy jest zaś sądem w pełni prawdziwym, dlatego że Chrystus przebywa w całkowitym związku z Ojcem. Myśl o przebywaniu z Ojcem Chrystus podaje jako powód przedstawienia Ojca drugim świadkiem w swojej sprawie. Przez to może być w pełni zaspokojony wymóg prawa, według którego w każdej ważnej sprawie powinno wystąpić dwóch świadków. Jeśli u Chrystusa jest dwóch świadków, Ojciec i On sam, to Jego świadectwo powinno być uznane za prawidłowe według waszego prawa. Tym dodatkiem według waszego nie wskazuje na jakiekolwiek lekceważenie prawa, a mówi, że faryzeusze wzięli prawo w swoje ręce jako narzędzie przeciwko Chrystusowi. Pytanie faryzeuszy, gdzie jest twój ojciec, pokazuje, że przypomnieli oni, kogo Chrystus jeszcze wcześniej nazywał ojcem swoim. Teraz wymagają, by Chrystus udowodnił im, że Bóg, którego Chrystus mianuje swoim ojcem, rzeczywiście stoi po jego stronie. Niech Chrystus czymkolwiek udowodni, że Boga rzeczywiście można uważać za świadka Chrystusa. Na to Chrystus mówi, że ujrzeć lub pojąć Ojca mogą tylko przez Niego. Ojciec odkrywa się w Synu, innej drogi do poznania prawdziwego Boga nie ma. Ewangelista zwraca uwagę swoich czytelników na miejsce, gdzie tak jasno Chrystus zaświadczył o swoim dostojeństwie. To było przy świątynnej skarbnicy, niedaleko zbiórek Sanhedrynu, w dworze kobiet. Tutaj łatwo można byłoby pojmać Chrystusa jego wrogą, ale jego czas jeszcze nie nastąpił i dlatego nikt nie podniósł na niego ręki. Amen.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w twoim domu.
0: Dziękujemy ojcu Mirosławowi Świderskiemu za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę państwa na rozmowę z ojcem Grzegorzem Misiłkiem o historii parafii św. Jerzego w Białymstoku. Zapraszamy do pozostania z nami na antenie.

0: Wczoraj obchodziliśmy święto świętego Jerzego, patrona parafii świętego Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście w Białymstoku. Z tej okazji proboszcz ojciec Grzegorz Misiłuk opowie nam dzisiaj o historii parafii świętego Jerzego w Białymstoku. Rozmowę tę poprowadzi dla nas Katarzyna Waśkowska. Zapraszamy do słuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Dziś gościem Radia Ortodoksja jest ojciec Grzegorz Misiłuk, proboszcz parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Chrystus Woskresie.
3: Bo istnie Woskresie i moje Chrystus Woskresie wszystkim słuchaczom.
2: Dziś chciałabym porozmawiać o historii parafii, o jej rozwoju oraz o tym, jak wygląda ona dziś. Zacznijmy od tego, że parafia powstała w 1996 roku.
3: Tak.
2: A więc w tym roku przypada okrągłe 30-lecie powołania do życia parafii prawosławnej świętego Jerzego. Jak wspominacie jej początki?
3: To było pierwsza niedziela po Bozdwiżyni. Władyka Sawa służył. I pierwszą jego jakby prezentem dla nowej parafii był krzyż poświęcony na Golgocie i w kaplicy Zmartwychwstania koło Klei. Więc pierwszym wrażeniem było, że to będzie krzyż. Nie w sensie ciężki, ale krzyż, który pozwoli i mnie, i ludziom, jeżeli będę umiał ich zachęcić do tego, iść do Boga nie z pustymi rękoma. Coś zrobić. A robić było co. Bo nawet ta tymczasowa świątynia była jeszcze nieukończona do końca, nie wszystkie prace zrobione, ale taki zamiar był, żeby ta parafia już zaczęła funkcjonować. A powołano we wrześniu, prawda? 16 września 29 było pierwsze nabożeństwo. I zaczęło się, prawda, wszystko przygotowania, prawda, do tego, że na tym miejscu, gdzie najwięcej było piachu, budulcem był zapał ludzi, chęć do tego, żeby zostawić swój ślad, że kiedy tak mówili, kiedy będą mówić, modlić się za zdacieli chrama się, żeby to była też modlitwa za nas. No i tak się modlimy i o nich pamiętamy po dzień dzisiejszy i nie zapomnimy, bo to nieustanna modlitwa cerkwi za tych, którzy starali się, ażeby na tym miejscu, na Pustkowiu, niedaleko od cerkwi zabranej dla nas, znów ożyło miejsce, w którym Bóg będzie zbierał swoje dzieci. Dom Boży. I dlatego mówiłem dla parafian, kiedy już zbudujemy, nie mówmy nasza cerkiew, a Boża cerkiew. Stwórzmy duchową rodzinę, w której wszyscy umieją powiedzieć do Boga: Ojcze nasz. I mam nadzieję, że to się udało. Świadczy o tym obecność wiernych na nabożeństwach.
2: Znalazłam informację, że wybór świętego Jerzego na patrona nie był przypadkowy. I nie tylko ze względu na jego symbolikę, ale też dlatego, że pochodzicie z Czyż, gdzie była wcześniej cerkiew pod jego wezwaniem.
3: To jest troszeczkę część prawdy. Dlatego, że w Czyżach cerkiew była oświęcona na Georgia, a poświęcona Uśpieniu Bożej Matki. Prawda? I po pożarze cerkwi, gdy budowano nową, tą przywiezioną z Hajnówki, która jest teraz w czwartym miejscu na TBS-ach, prawda? W Czyżach nie stawiano jako uśpieńską, a georgijowską, żeby nie było na jednym podwórku dwie cerkwi, nowo wybudowanej i tej, która służyła jako tymczasowa. Stąd ona w Czyżach była, ta jako tymczasowa była georgijowską, to prawda.
2: Czy to takie miało osobiste znaczenie dla Was?
3: Nie. Nie w tym sensie. Dlatego, że na pewno ja w Czyżach się wychowałem, usługiwałem. Natomiast Georgia dla mnie jakby gdy decydowano, poszliśmy z nim do Władyki, no bo jeżeli biskup nie błogosławi, to sami przecież nie pojedziemy po zezwolenia. Dopiero jego błogosławieństwo pyta się, a wiesz, ile to zezwoleń trzeba będzie? Władyko, jak błogosławicie, to zezwolenia będą. No dobrze, a kto będzie rozbierał? Mówię, koledzy, ja tam wyrosłem, tam chodziłem do szkoły. I tak było. Oni pomagali, oni poznaczyli ściany w taki sposób i porobili zdjęcia, że można było nawet bez fotografii złożyć ściany, prawda, wiedząc, który wal następny trzeba kłaść. Każda ściana miała swój kolor, prawda, i znaki, i numery bali, prawda, więc to było bez problemu. Ale, prawda, tutaj i święty Jerzy wspomagał nas w tym, prawda, od początku i byłem bardzo zaskoczony, gdy właśnie to parafia świętego Jerzego, bo to było szczególne i jest szczególne wyzwanie. To nie tylko to, że święty Jerzy był żołnierzem, dowódcą żołnierzy, księciem, który, gdy groziło mu już aresztowanie, prawda, i tortury, swój majątek cały rozdał biednym, a sam jako żołnierz stawił się na rozkaz i swoim życiem świadczył o zmartwychwstaniu. I dlatego mówię, to wyzwanie takie, wiedzieć o tym i wierzyć, że święty Jerzy chce, żebyśmy byli nie tylko wierzącymi z nazwy, ale jego żołnierzami, którzy nie boją się powiedzieć tak, dumny jestem, że jestem tym prawosławnym, któremu powierzono głosić prawdę o Bogu, żyć według tej prawdy. Mówię zawsze, że religia to nie to samo, co przynależność do jakiegoś stowarzyszenia. Tu nie wystarczy płacić składki. Tu trzeba każdy dzień do dnia, każdą chwilę do chwili składać, żeby one świadczyły, że tak postępuje chrześcijanin. I to też się udało.
2: Budowa cerkwi trwała wiele lat. Co najbardziej zapadło wam w pamięć z tego okresu?
3: Z tego okresu, gdy budowano tymczasową cerkiew, to w pamięci mi pozostanie, kiedy młody człowiek przyszedł kopać fundament. I tak gorliwie wziął szczytową formę, tą ścianę, gdzie ołtarz stał. Prawda? Więcej niż połowę wykopał. I odchodząc prosił, żebym nikomu nie dawał, on chce to dokończyć. I oczywiście na drugi dzień przyszli, ja mówię tutaj nie, to młody człowiek prosił, żeby jemu to zostawić. Przyszedł i dokończył. Mówię, co postanowiłeś? Ja kopałem z modlitwą, żeby Bóg błogosławił mnie na maturę, bo ja zdaję. A później obecność ludzi, którzy gdy przyszły żerdzie, przywieźliśmy z lasu i trzeba je było okorować, żeby postawić rusztowanie. Wystarczyło powiedzieć, trzeba to zrobić. Było więcej niż żerdzie. Za parę godzin wszystkie były gotowe do użycia. I druga rzecz. My nie mieliśmy przecież fundatorów bogatych, a nie chodziliśmy po domach, żeby zbierać pieniądze. Jeden raz bardzo brakło i rada parafialna postanowiła, że pójdziemy. Akurat poszli do tych, którzy jeszcze nic nie dali. I tego dnia wrócili i powiedzieli, więcej nie pójdziemy. Dlatego, że oni nie spodziewali się usłyszeć takie słowa, które wypowiada człowiek, który zgubił drogę do cerkwi. A ja mówię, Pan Bóg nie chce niewolników. Pan Bóg chce tych, którzy chcą ofiarować cząstkę swojej pracy, trudu, zdrowia, na to, żeby Boże dzieło powstawało. Nie dziwcie się, prawda, że oni odmówili ofiary. Może nie tyle oni, może Pan Bóg nie chciał tej ofiary.
2: Parafię odwiedził nawet patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej. Jakie to było przeżycie dla wspólnoty?
3: Tutaj chcę powiedzieć, że mam mieszane uczucia. Dlatego, że wtedy cieszyliśmy się, bo to on poświęcił kamień węgielny. Jeszcze nie było wykopu, a patriarcha wtedy poświęcił kamień węgielny w Siemiatyczach, w Bielsku i w naszej parafii. Prawda? I teraz po tym, co zrobił na Ukrainie, to, co wtedy cieszyło, teraz wyciska łzy z oczu. Dlaczego? Wtedy ołtarz był tutaj, gdzie ten krzyż stoi teraz metalowy. Prawda? I przy tym krzyżu ustawiliśmy tymczasowy ołtarz, taki przenośny, ze wszystkich świętych z parafii pożyczyliśmy, co oni na wszystkich świętych przy cerkwi stawiają, prawda? I pod tym namiotem służą liturgię, żeby więcej ludzi mogło w niej uczestniczyć wizualnie. Wtedy cały plac cerkiewny, który był, gdzie stała cerkiew tymczasowa, wszystko było zapełnione ludźmi. Wieczór święty, a plac pełen ludzi. I było takie pytanie, czy gdy będzie wybudowana cerkiew, czy będzie tak samo pełna? Bo teraz może przyszli z ciekawości, bo patriarcha poświęca kamień, a w końcu przychodzi taka myśl teraz, że przecież to patriarcha wypowiadał tylko modlitwę i był jednym z tych, którzy podpisali ten dokument, prawda, o poświęceniu kamienia pod przyszłą cerkiew. A kamień poświęcał Bóg, więc pozostaje nadzieja, że ten kamień będzie silniejszy od wszelkich zawirowań i tego wszystkiego, co świat musi teraz przeżywać, patrząc na to, jak giną niewinni ludzie, jak duchownych biorą na front, jak biskupów sadzają do więzienia. To jest prawda, o której niechętnie mówi się we wiadomościach, ale wiadomości docierające do nas o tym, o cierpieniu cerkwi, jakby przypominają każdemu z nas o konieczności modlitwy o pokój. Boże, daj naszej ziemi pokój i tym, którzy chcą wojny, przemów do ich świadomości.
2: Jako parafianka odczuwam, że ta wspólnota jest bardzo rodzinna. A sama parafia rozwija się nie tylko od święta, a codziennie. I czy to było od początku założeniem, żeby parafia była tak aktywna?
3: To był nie tylko myśl, ale okazja, żeby ją móc realizować. W starej parafii trudno wykrzesać aktywność. My mamy swoje tradycje. Ta parafia nie miała swojej tradycji. Ona musiała ją tworzyć. Jaką będzie, zależało od tego, w jaki sposób my duchowni będziemy zachęcać ludzi do uczestnictwa. I ta nasza gazetka pierwsza, która do dziś tak się nazywa, w naszej rodzinie. Podkreślanie, że parafia to rodzina duchowa. Zresztą nie tylko. Ja zawsze mówię, zobaczcie, zaczyna się od rodziny. Parafia to zbiór rodzin. Zbiór parafii to dekanat. Zbiór dekanatów to diecezja, jeparchia. Zbiór jeparchii to metropolia. Tam, gdzie jest dużo metropolii, tam powstaje patriarchat. Ale to nie jest zależność mniejszej cerkwi potem od większości, tylko autonomia, autokefalia, niezależność. Prawda? Starsi pytają, a dlaczego my o tym nie wiemy? Młodzi mówią, na religii dowiedzieliśmy się dużo. Inni mówią, a my jeszcze chcielibyśmy więcej. I dlatego są tworzone koła. Prawda? Starsze bractwo jest. Oni przecież prawda, sporo robią, ażeby jeździć na pielgrzymki, przywozić, prawda, jakieś nowe, czy dla nich nieznane tradycje, pytać się, skąd to się wzięło, dlaczego, jak to wytłumaczyć, jak to przenieść do życia naszej parafii. A że teraz mamy taki skład, prawda, duchownych, którzy chcą jeszcze więcej coś dodać, jak widzisz, u nas dużo się dzieje, ale to cieszy tylko, prawda, że my duchowni chcemy i umiemy reagować na sytuacje, które nas zastają. Tyle przyjechało do nas Białorusinów. Trzeba otoczyć ich opieką. Prawda? A żeby oni poczuli się, że są w domu, w Bożym domu, w duchowej rodzinie. Granice, paszporty tutaj nie są ważne. Oni wyjechali i oni teraz są częścią tej duchowej rodziny, prawda? Bo tutaj w Polsce znaleźli pracę, znaleźli dom i dziękować Bogu za to.
2: Myślę, że ta odpowiedź po części uprzedza moje następne pytanie. Bo w parafii są zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, jest klub seniorów. I skąd pomysł na takie inicjatywy?
3: Prawda, dlatego że to nie sztuka powiedzieć, prawda, dzieci, nie zajmujcie się wyłącznie smartfonem czy komputerem, a dać im coś, co jest prawdziwą rozrywką, od czego odpocznie, od komputera, od jakichś przyzwyczajeń niedobrych, że można to inaczej zrobić. Sami by tego nie mogli, a tak parafia staje się gwarantem. I młodzi uczestniczą, prawda, w swoich grach, prawda, a na drugiej sali starsi ćwiczą, prawda, i coś robią. Rodzina w jakiś sposób się integruje, a przecież o to chodzi. Żeby nie było tak, że rodzice zajęci są swoimi sprawami, a dzieci robią co chcą. Trzeba pomóc im. No i dobrze, że to się staje. Klub seniorów, starsi ludzie. Ktoś zostaje samotny w domu. Powiem to po sobie. Zacząć rozmawiać ze sobą. Strach, że karetka przyjedzie z 14 kilometra od Białegostoku. Bo już sam z sobą rozmawia. A kiedy jest z kim porozmawiać, tyle rzeczy jest do opowiedzenia. Prawda? Kiedy sam człowiek jest, jest pokusa narzekania. Jak byliśmy razem, to było tak dobrze. Boże kochany, ale dziękuję Bogu, że tyle lat dożyłem. Dziękuję Bogu, że mogę jeszcze z kimś porozmawiać. Że możemy się spotkać. Że możemy rozmawiać o tych rzeczach, które są ciekawe. Dla starszych nieznane. Dla młodych. A czasami, prawda, kiedy nie mają odpowiedzi na swoje pytania, gubią się, popełniają błędy. Im też trzeba pomóc. I dlatego właśnie ta budowa domu parafialnego, ażeby było miejsce do spotkań.
2: Tak jak już powiedzieliście, obecnie trwa budowa domu parafialnego. Co się w nim znajdzie i jakie będzie miał znaczenie dla parafii?
3: Marzę o tym, żeby ten dom przekształcił się w parafialny ośrodek kultury prawosławnej. Tak jak jest centrum diecezjalne kultury prawosławnej, gdzie dzieją się ważne wydarzenia, spotkania, żeby tutaj mogły się odbywać spotkania na miarę naszych potrzeb, małej społeczności, niewielkiej. Prawda? żeby można było mówić o nowościach, które ludzie czasami znachodzą w internecie i chcą zapytać, czy to prawda. Bo na przykład ostatnio chodzi w internecie film czy audycja wygenerowana przez sztuczny intelekt. Duchowny też jest wymyślony, nie ma takiego duchownego w świecie. On i w ubraniu, i liturgicznym, i w sutannie występuje, kazania mówi, tylko te treści nie są zgodne z wiarą, z Ewangelią też nie. I łatwo wtedy o błędy, prawda? A ja w internecie czytałem, tak jak to byłoby na tego, a w Ewangelii o tym przeczytałeś? Ewangelia za długa. W internecie to tylko akapit. Prawda? Czy stroniczka jakiejś wypowiedzi? A po co mam czytać? Przecież jest duchowny, który opowiada. Duchowny wymyślony opowiada wymyślone prawdy. Gdzie przed tym się ustrzec? Potrzebne jest takie centrum, gdzie można będzie spytać, sprawdzić, porozmawiać, poszukać właściwej odpowiedzi na nurtujące pytania i nie wierzyć fałszywym prorokom.
2: W parafii działa kilka chórów i angażuje się bardzo dużo młodzieży. Jak patrzycie na obecność młodych w cerkwi?
3: Z radością. Tylko ciągle jest pytanie, dlaczego mało? Gdzie reszta? Dzięki Bogu, że są ci, co śpiewają. Jest nawet powiedzenie świętych, kto śpiewa, podwójnie się modli. Dlatego, że swoją modlitwę wyśpiewa i komuś, kto jest w świątyni, pomaga wypowiedzieć swoją. Pomaga podziękować Bogu.
2: Jakie cele stawia sobie parafia na najbliższe lata? I czy są one takie same jak na początku ich założenia, a może zauważał ojciec jakieś zmiany?
3: Przy moim PESEL-u trudno planować na przyszłe lata, prawda? Dlatego, że ja wiem, że mój czas, każda chwila od Boga, chciałoby się ją wykorzystać tak, żeby nie z pustymi rękami stanąć przed Nim. Jak pytają mnie, dlaczego nie idę na emeryturę, mówię, że nie mogę powiedzieć Panu Bogu, że już się napracowałem. No bo wtedy Pan Bóg ma prawo zapytać, a dlaczego nie zrobiłeś jeszcze tego, czego od Ciebie najbardziej oczekuję? To On tylko wie, jaki krzyżyk mi dał. Czy potrafię go nieść, czy nie noszę z godnością? To tylko On może ocenić. Ja mogę tylko

0: byli żołnierzami Jerzego, a nie tymi, którzy przed żołnierzem uciekają. A żołnierz Boży to nie ten, co zabija, a ten, co żyć pomaga. To dlatego święty Jerzy był również patronem uznawany przez wielu krajach jako patron rolników, tych, co pracują. Na co dzień żyją z przyrodą i rzadko mówią, że niebo im niepotrzebne, bo wiedzą, co znaczy niebo z Bogiem i ziemia niepodeptana przez tych, co bez Boga żyją. Ta ziemia wtedy jest urodzajna.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Niech Bóg wspiera dalsze prace i dokończenie budowy domu parafialnego, aby mógł on jak najszybciej służyć całej wspólnocie.
0: Dziękuję za dobre życzenia i za dobre słowo. Niech Bóg wszystkich ludzi, którzy kochają Boga, przygarnie do serca i powie: to moje dzieci. To twoje żołnierze, święty Jerzy.
1: A ja jeszcze raz przypomnę. Rozmawialiśmy z ojcem Grzegorzem Misiłkiem, proboszczem parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Chrystus woskresie.
0: Wójcie, woskresie.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
3: Za nami rozmowa z ojcem Grzegorzem Misiłkiem o historii parafii świętego Jerzego w Białymstoku. Serdecznie dziękujemy za pozostanie na antenie i słuchanie. Przypominam, że punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy o dokładnym programie 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 7 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Sawę Strateletesa i z nim 70 rycerzy, świętego Sawę Pieczerskiego, świętego Aleksego Pieczerskiego, męczenników Eusebiusza, Neona, Leoncjusza, Longina i innych, świętego Tomasza Saloitę oraz świętą Elżbietę. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o dokładnym programie 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Już 11 maja w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Jedno z najważniejszych wydarzeń promujących dziedzictwo muzyczne chrześcijańskiego wschodu. Przez kilka dni Hajnówka stanie się miejscem spotkania chórzystów i zespołów z Polski oraz wielu krajów świata prezentujących bogactwo prawosławnej muzyki chóralnej i liturgicznej. Festiwal zainauguruje w poniedziałek 11 maja o godzinie 18 koncert w Soborze Świętej Trójcy. Podczas uroczystego otwarcia wystąpi kameralny chór Błahowiest z Rygi, laureat Grand Prix Festiwalu 2025. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się we wtorek 12 maja o godzinie 16. Tego dnia przed publicznością zaprezentują się chór żeński klasztoru opieki Matki Bożej z Turkowic, chór parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny z Gródka, chór parafii prawosławnej świętego wielkiego męczennika Jerzego z Siemianówki, chór Habry parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, kwartet parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego z Werstoku, chór żeński monasteru świętego Mikołaja z Gorodka na Ukrainie oraz chór duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej z Lublina. W środę 13 maja również od godziny 16 wystąpią chór Leiakon Nor Kościoła Koptyjskiego świętego apostoła Marka z Kairu w Egipcie, chór dziecięcy parafii prawosławnej świętego wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce, chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce Kantata Amon z Białegostoku, kwartet wokalny Katedra Głosów z Wrocławia, chór parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny z Bielska Podlaskiego oraz katedralny chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Czwarty dzień festiwalu, czwartek 14 maja, przyniesie występy chórów z Indii, Francji, Bułgarii, Serbii, Czarnogóry i Polski. Od godziny 16 usłyszymy chór Zumoro z Kottayamam w Indiach, chór dziecięcy Nikaia z Nicei we Francji, chór prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, chór studentów seminarium duchownego imienia świętego Jana Rylskiego z Sofii w Bułgarii, młodzieżowy chór Akord katedry świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi, chór Iverion parafii prawosławnej świętego męczennika archimandryty Grzegorza Peradze w Białymstoku, chór pierwszego belgradzkiego towarzystwa śpiewaczego z Serbii oraz chór świętego apostoła Marka katedry Zmartwychwstania Pańskiego z Podgoricy w Czarnogórze. Ostatni dzień przesłuchań konkursowych odbędzie się w piątek 15 maja od godziny 15. Wystąpią wtedy chór psalmistów i dyrygentów z Białegostoku, chór dziecięcy Mara Białoruskiej Szkoły Artystycznej imienia Mykoły Rawińskiego w Warszawie, chór cerkwi świętej Niny z Tbilisi w Gruzji, zespół wokalny Duszechka z Rygi na Łotwie, chór parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z Krakowa, młodzieżowy chór cerkiewnego towarzystwa śpiewaczego Branko z Niszu w Serbii, ukraiński kameralny chór Inpektor z Krakowa oraz chór Kiszyniowskiej Filii Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Aleksandra Jana Kuza w Jassach z Kiszyniowa w Mołdawii. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 13 w Hajnowskim Domu Kultury. Tego samego dnia o godzinie 15 w Soborze Świętej Trójcy rozpocznie się uroczysty koncert galowy z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych chórów. Festiwal odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie. Organizatorzy zapraszają również do śledzenia transmisji na żywo i wspólnego przeżywania piękna muzyki cerkiewnej.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy sobie, co mamy jeszcze w planie dzisiejszego spotkania. Za chwilę usłyszymy kolejny fragment książki Starzec Józef Watopecki, autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Następnie pomodlimy się wspólnie przy akafiście do świętego Panteleimona, po czym posłuchamy programu Pytanie do specjalisty prowadzonego przez profesora Jana Kochanowicza. Ostatnią godzinę audycji rozpoczniemy audycją ichumena Panteleimona Karczewskiego Kłos Liturgii. Na koniec wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Mamy dziś czwartek, 7 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Sawę Strateletesa i z nim 70 rycerzy, świętego Sawę Pieczerskiego, świętego Aleksego Pieczerskiego, męczenników Eusebiusza, Neona, Leoncjusza, Longina i innych, świętego Tomasza Saloitę oraz świętą Elżbietę. I już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego męczennika Dukasa z Mityleny.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego męczennika Dukasy z Mityleny. Ten święty męczennik żył w połowie XVI wieku. Dukas, młody chrześcijanin z wyspy Lesbos, pobożny i cnotliwy, był krawcem w Konstantynopolu. Chodził po domach bogatych Turków i szył im ubrania. Żona pewnego oficera zapłonęła żądzą do niego i próbowała wciągnąć go w grzech przewrotnymi rozmowami. Jak nowy Józef, Dukas przeżegnał się i jak najszybciej uszedł z tego domu. Niegodziwa kobieta nie chciała uznać się za zwyciężoną i poszła do jego warsztatu. Spróbowała sprowadzić Dukasa do siebie pod pretekstem, że jej mąż wyjechał z miasta. Jednakże mężny obrońca cnoty odrzucił ją, nie bacząc na jej groźby. Wtedy kobieta przyszła do wezyra i oskarżyła młodzieńca o to, że jakoby składał jej niemoralne propozycje. Święty Dukas stał się godny zwycięskiej korony męczeńskiej 24 kwietnia 1564 roku.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazylii Wielki. Tak jak nadrabienie pierwszym stopniem jest oderwanie się od ziemi, tak też w życiu boskim początkiem sukcesów jest odejście od zła.

Dzisiaj cerkiew wspomina pamięć świętego męczennika Saby Stratelatesa i z nim 70 żołnierzy. Święty Saba pochodził z kraju Gotów i służył w Rzymie w cesarskiej armii podczas prześladowań cesarza Aureliana. Otrzymał rangę Stratelatesa. Święty Saba był chrześcijaninem i jeśli mógł, okazywał pomoc męczennikom zamkniętym w więzieniach. Doniesiono władcy, że jest chrześcijaninem i cesarz wezwał go do siebie. Saba zerwał z siebie oficerski pas i rzucił go pod nogi władcy, wyznaczając Chrystusa jako prawdziwego Boga. Wtedy zakuto go w dyby i zaczęto przypalać pochodniami, a następnie wrzucono do kotła z wrzącą smołą, ale smoła nie pozostawiła żadnych oparzeń na jego ciele. Widząc ten cud, 70 będących tam żołnierzy się nawróciło, wyznając prawdziwą wiarę i natychmiast zostało ściętych. W więzieniu Pan Jezus objawił się męczennikowi, żeby wzmocnić jego ducha. Dlatego na kolejnym przesłuchaniu wyznawał on Chrystusa z jeszcze większym zdecydowaniem. Święty Saba Stratelates został wrzucony do rzeki i tam zdobył koronę męczeńską.

0: Już za chwilę na naszej antenie usłyszą Państwo fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To poruszająca opowieść o życiu jednego z wybitnych współczesnych starców, ukazująca jego duchowe doświadczenie, wiarę oraz drogę pełną modlitwy i miłości. Zapraszamy do wysłuchania tej lektury przybliżającej postać człowieka, który całym swoim życiem świadczył o Chrystusie.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Wstęp. Do 1978 roku, kiedy Józef Watopecki udał się na Cypr, przeważnie zasięgał on porad u świętego Efrema z Katunaki lub u świętego Paisiusza. Następnie informował on o tym starca Arseniusza i czynił przed nim pokłon, jak przed następcą i towarzyszem w ascezie świętego Józefa Hezychasty. Starzec Arseniusz przybywał wtedy jeszcze ze starcem Haralampiuszem w Burazerii. 15 sierpnia 1978 roku, według kalendarza Świętej Góry, to znaczy według kalendarza juliańskiego, nasz starzec świętował zaśnięcie Bogu Rodzicy na Świętej Górze, w monasterze Kutlumusiu. Zgodnie ze swoim zwyczajem odwiedził on wtedy także świętego Paisiusza, by zaczerpnąć u niego rady, szczególnie zaś, aby dopytać go w sprawie wyjazdu na Cypr. Przed wizytą u świętego Paisiusza starzec był już na Cyprze, raz na jakiś czas głosząc kazania na różne duchowe tematy. Tam też na własne oczy przekonał się, jak wierni i biskupi z wielkim pragnieniem prosili go, by wśród nich pozostał, gdyż jak z żalem mówili: Cypr nie ma mnichów, nie ma mniejszego życia. Starzec bił się z myślami, choć dzięki łasce Bożej wiedział, że na Cyprze czekają go wielkie pokusy. Szukał jednak woli Bożej, wyrzekając się swojej własnej. Tak postępował on zawsze z powodu swojej wielkiej bezinteresowności i wiary w Bożą opatrzność, a także z miłości do Boga i ludzi. Jedna myśl mówiła mu, aby udać się na Cypr dla odrodzenia monastycyzmu i tradycji świętych ojców. Druga zaś mówiła: a ty kim niby jesteś, żeby podejmować się takiego dzieła? Opowiedziawszy to wszystko świętemu Paisiuszowi, starzec radził się go: dręczą mnie myśli, mówiąc mi, cóż taki stary mnich jak ja pocznie na Cyprze. Nie jestem ani kapłanem, ani spowiednikiem, ani biskupem. Z drugiej strony rozumiem ból tych ludzi. Gdy byłem na Cyprze, wszyscy biskupi zwracali się do mnie: starcze, przyjedź i pomóż nam, gdyż życie mniszy na Cyprze uschło. Starcze, to nie ja mam udać się na Cypr. To twoja ojczyzna i to ty tam pojedziesz, odrzekł mu święty Paisiusz. Waham się, ale dobrze, pojadę, odparł starzec Józef. To moja ojczyzna, starcze, zgadza się. Ale kimże ja jestem, by podjąć się tego tak wielkiego dzieła służenia ludziom na Cyprze? Jestem prostym, nieuczonym mnichem. Nie pełnię żadnych funkcji i nie sprawuję żadnego cerkiewnego urzędu. Na te słowa święty Paisiusz, który zawsze, szczególnie zaś przy szczerych, czystych duchowych problemach innych ludzi, cieszył się darem bezpośredniej komunikacji z Bogiem, odpowiedział starcowi: jedź na Cypr i nie planuj niczego. Po bratersku powiem ci tylko, starcze, abyś zrobił tam dwie rzeczy i na nie zwrócił swoją uwagę. Po pierwsze, zapal łampadkę przed świętym krzyżem, któremu poświęcony był monaster, bo teraz jest zgaszona. A po drugie, pracuj duchowo nad duszami młodych ludzi, którzy do ciebie przyjdą. To bowiem właśnie na Cyprze, wokół starca, miało zacząć tworzyć się bractwo, którego duchowym życiem kierował on później na Świętej Górze. Starzec wzruszył się i powiedział: niech będzie błogosławione. Tak właśnie zrobię. Gdy starzec przybył na Cypr, osiedlił się on w małym monasterze Świętego Krzyża w Minti, niedaleko Pafos, na zaproszenie ówczesnego lokalnego biskupa, a później arcybiskupa Cypru, Chryzostoma II. Wielokrotnie go tam odwiedzałem. Czasami zapraszałem go także do seminarium jako kaznodzieje i tak, słuchając jego natchnionych przez Boga słów oraz widząc jego pełne cnót życie, powolutku w mojej duszy zaczęło rozpalać się pragnienie mniejszego życia. Jednocześnie, poza starą już myślą o misyjnej działalności, którą z wielką chęcią prowadziłem wśród mieszkańców Cypru, tkwiło we mnie coś jeszcze. Mianowicie coś, o czym usłyszałem na Świętej Górze od kilku młodych i niedoświadczonych mnichów. Mówili oni, że starzec Józef jest człowiekiem praktycznej posługi i nie oddaje się zbytnio modlitwie umysłu. Wszystko to wzbudzało we mnie pewien niepokój w kwestii mojego pełnego zaufania starcowi, co stanowi przecież sprawę pierwszorzędną, nie tylko dla mniejszego wyrzeczenia się świata, lecz także dla bezpiecznego wytrwania i postępu w monastycznym życiu. Starzec pojął duchowo tę moją nieufność i planował mi powiedzieć, iż nie ma potrzeby, abym męczył się tak z powodu moich myśli, oraz iż mogę podążać za takim życiem duchowym, jakiego tylko pragnę, włączając w to oddanie się Bogu poza gronem Jego uczniów. Jednakowoż w kwestiach najwyższej wagi Bóg nie pozostawił go w nieświadomości. Kiedy starzec rozmyślał o tej sprawie, pewnego ranka przed przebudzeniem zobaczył on wspaniałego, jaśniejącego młodzieńca w mniejszych szatach, trzymającego w ręku księgę i proszącego go, aby coś do niej wpisał. Starzec Józef spytał się go, co ma wpisać. Młodzieniec odparł: Bazyli Kutsu. Było to moje świeckie imię i nazwisko. Starzec napisał je zatem wielkimi i pięknymi literami. 10 października 1980 roku pisał on odnośnie mojej osoby do ówczesnego diakona Atanazego, obecnie metropolity Limassolu, który wtedy jeszcze studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Salonikach. Widziałem we śnie coś, co się go tyczyło, dlatego też wierzę, że prawdopodobnie jeszcze tutaj wróci. Starzec Józef Watopecki, list do herodiakona Atanazego, 10 października 1980 roku, archiwum monasteru Watopedii. W tym samym czasie, w którym starzec otrzymał owo poznanie, ja pokonałem swoje wątpliwości i postanowiłem zostać u niego mnichem. W tym celu zaplanowałem wpierw domknąć pewne sprawy. Następnie zaś od 1 lipca 1981 roku zamieszkać ze starcem na zawsze, co też się stało. Żyłem u jego boku od 1 lipca 1981 roku do jego świętego zaśnięcia. Termin zaśnięcie oznacza w tym kontekście błogosławioną chrześcijańską śmierć. 1 lipca 2009 roku, dokładnie 28 lat. Z osobą, działalnością i nauką naszego świętej pamięci starca Józefa związane jest wiele świadectw i wydarzeń. Do dziś dnia zachowały się jego kazania, nagrywane od 1982 roku. Zachowały się również jego pisma, wydane obecnie w 16 tomach, a także wiele jego listów. Być może jest on jednym z ostatnich starców naszej epoki, którzy prowadzili tego typu korespondencję. Na temat starca krążą opowieści przekazywane przez współczesnych mu ojców oraz notatki sporządzone przez licznych uczniów należących do jego grona. Wszystko to rzuca światło na wiele aspektów jego życia. Pisząc biografię starca, postanowiliśmy zatem nie tyle relacjonować jego historię, co raczej pozwolić jemu samemu, by podzielił się z nami wszystkimi ważnymi i niezbędnymi informacjami poprzez własne listy, pisma i wygłoszone homilie. Z tego względu cytaty zamieszczone w niniejszej książce są nieraz dość obszerne, by za ich pośrednictwem osobowość starca mogła wybrzmieć w sposób jak najbardziej autentyczny. Za niezbędne uznaliśmy również uwzględnienie opisów i odniesień do osób bezpośrednio związanych ze starcem, takich jak święty Józef Hezychasta czy święty Efrem z Katunaki, umożliwiając tym samym czytelnikowi wkroczenie swoim umysłem w historyczne i duchowe środowisko starca. Możemy stwierdzić z opartą na naszym osobistym doświadczeniu pewnością, że nie da się dogłębnie zbadać i pojąć blasków Świętego Ducha, ani szumu pokory i Bożej miłości, których doznawała niewiarygodnie czysta i święta dusza starca, jak też i jego mistycznych zmagań w ascezie. Starzec starał się nie mówić o sobie, strzegąc swego serca przed ukłuciem zarozumialstwa. Niemniej jednak, poruszany wielką miłością dla naszego wsparcia i duchowego wzrostu, wielokrotnie odkrywał on przed nami coś ze swojego życia, choć i to w sposób enigmatyczny. Czuł smutek, gdy czasem słyszał, jak młodzi i niedoświadczeni mnisi z łatwością opowiadali o swoich duchowych stanach, szczególnie w owym pierwszym okresie mniejszego życia, kiedy to Pan zwykł jest bogato udzielać swojej łaski, obdarzać duchową wiedzą oraz przyciągnąć duszę ku mniejszemu życiu i coraz to wznoślejszych zmagań. Ukazywanie życia świętych i pełnych cnót mężów naszej cerkwi jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czymś koniecznym i posiadającym wyjątkową duchową wartość. Przedstawiona w niniejszej książce biografia naszego starca Józefa Watopeckiego jest z naszej strony wyrazem pewnego rodzaju śmiałości, gdyż obawiamy się, iż być może nie udało się nam ukazać jego cnotliwej postaci w pełnej okazałości, ani też przybliżyć czytelnikowi jego niezgłębionego serca. Nie przestaje być ona jednakowoż wyrazem naszej miłości ku osobie starca, czy też pokornym darem dla wszystkich tych, którzy nieprzerwanie od chwili jego zaśnięcia prosili nas o wydanie czegoś podobnego. Odważyliśmy się napisać o tym, co, na ile to tylko było w naszej mocy, uchwyciliśmy z cnotliwego życia starca. Cośmy usłyszeli, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Archimandryta Efrem Watopeckiego.

Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki, autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To opowieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla współczesnych wiernych. Już jutro zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętych wyznawców Eliasza i Oresta i Sawy, metropolitów Alba i Julia i Transylwanii. Święty Eliasz i Orest żył w XVII wieku i pochodził z Transylwanii. W młodym wieku przyjął postrzeżyny w monasterze Putna w Mołdawii. Tam Eliasz stał się wzorcowym mnichem i doświadczonym ikonografem. Po wyświęceniu na kapłana pouczał braci i pielgrzymów swoją pobożnością i mądrymi wypowiedziami, a w 1640 roku został ustanowiony metropolitą Alba i Julia. W ciągu 3 lat swojej biskupiej posługi wszystkie swoje siły oddawał obronie świętej prawosławnej wiary, której groziło wtedy niebezpieczeństwo ze strony Kalwinów. W 1643 roku Eliasz został aresztowany, zamknięty w więzieniu i wiele przecierpiał za prawdziwą wiarę i dla zbawienia owczarni. Po 9 miesiącach został wykupiony za duże pieniądze i uciekł do Mołdawii, do swego monasteru Putna. Po pewnym czasie metropolita podjął podróż do Rosji i na Ukrainę celem obrony prawdziwej wiary. Święty Eliasz zmarł w pokoju i został zaliczony do chóru wyznawców wiary w 1678 roku. Święty Sawa Brankowicz był protojerejem w rejonie Inaul w Siedmiogrodzie. Kilka miesięcy po przyjęciu mniejszych postrzeżeń został wybrany metropolitą Alba i Julia w Transylwanii w 1656 roku. 24 lata nieustannie troszczył się o duchowe wychowanie swojej owczarni i o obronę prawosławnej wiary przed Kalwinami. Wzmacniał narodową jedność Rumunów wokół kościoła prawosławnego i zakładał w miastach oraz wsiach cerkwie, przy których ustanawiał kapłanami cnotliwych duchownych. Działalność duszpasterska świętego Sawy ściągnęła jednak na niego nienawiść księdza Alba i Julia. Władca zrozumiał, że nie da się nakłonić ludu do zachodnich nauk religijnych do tego czasu, póki święty Sawa będzie biskupem, i dlatego rozpuszczał o dobrym pasterzu oszczercze plotki. Znalazłszy 2 fałszywych świadków, osiągnął pozbawienie biskupa urzędu i zamknięcie w więzieniu w 1680 roku. 3 lata święty z umiłowania prawdy cierpiał uderzenia, zniewagi, kpiny i złe traktowanie. Gdy cielesne siły świętego Sawy osłabły, został wypuszczony z więzienia i wkrótce odszedł do Boga. Już za życia lud czcił go jako świętego za czystość życia i mądre pouczenia.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Słuchać nas można codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl oraz na częstotliwościach. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie znajduje się siedziba naszego radia. Już niedługo zapowiem dzisiejszy akafist do świętego Panteleimona. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym różnią się patriarchaty od cerkwi autokefalicznych?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Właściwie nazwa jest tylko w określeniu. Czyli jeśli mówimy o cerkwi autokefalicznej, to mówimy o cerkwi samodzielnej. I bez względu na to, czy zwierzchnik danej cerkwi nosi tytuł patriarchy, czy nosi tytuł metropolity, czy nosi tytuł arcybiskupa, to wszyscy zwierzchnicy między sobą są równi. Różnica jest w autorytecie. Ten autorytet właściwie kształtował się od dawna. On się kształtował właściwie od pierwszych wieków życia chrześcijaństwa i takim najbardziej autorytatywną cerkwią w starożytności to była cerkiew rzymska. Potem była aleksandryjska, antiocheńska. W momencie, kiedy została przeniesiona stolica do Konstantynopola, Konstantynopol stał się taką stolicą o bardzo ważnym znaczeniu. A więc w dzisiejszym świecie prawosławnym właśnie tytuły, które są przydawane zwierzchnikom, cerkwiom autokefalicznych, to są właśnie patriarchowie, albo arcybiskupi, albo metropolici, więc to jest tytuł jedynie honorowy. Nie oznacza to, że istnieje jakaś taka gradacja, prawda, że są ważniejszymi cerkwiami. W takim porządku dyptychów, owszem, jak najbardziej musi być zachowany jakiś porządek. Zawsze w cerkiewnym życiu musi być ktoś pierwszy, protus. Czy to w cerkwi lokalnej jest to zwierzchnik, tak? Czy to w cerkwi prawosławnej o takim wymiarze ogólnoprawosławnym, jest to patriarcha, w tym wypadku patriarcha Konstantynopola, zawsze ten pierwszy musi być, prawda? Natomiast zwierzchnicy poszczególnych cerkwi lokalnych między sobą są równi, ich tytuły właściwie są jedynie tytułami takimi wskazującymi na starożytność, chociaż nie zawsze, gdyby ma to miejsce, na przykład arcybiskup cerkwi cypryjskiej nosi tytuł arcybiskupa, nie patriarchy, a cerkiew cypryjska jest jedną z najstarszych cerkwi, która jest uważana za cerkiew autokefaliczną. Więc tytuły zwierzchników właściwie tutaj nie odgrywają większej roli, natomiast samodzielność tej cerkwi wynika z ich historycznego ukształtowania, wynika z historycznego też otrzymania tomosu o autokefalii, dlatego że kiedy cerkiew nowa powstaje, zwykle jest tak, że otrzymuje ona dokument mówiący o jej samodzielności i wówczas to, prawda, ten historyczny moment też określa i odnosi się do miejsca w dyptychu, czyli miejsca w porządku poszczególnych cerkwi prawosławnych, jak istnieje we współczesnym świecie.

0: Święty Panteleimon był wielkim męczennikiem. Żył na przełomie III i IV wieku oraz zapisał się w historii chrześcijaństwa jako lekarz i uzdrowiciel, który pomagał potrzebującym. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do tego wielkiego świętego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Za nami wspólna modlitwa akafist do świętego Panteleimona, wielkiego męczennika i uzdrowiciela. Święty ten żył na przełomie III i IV wieku, był lekarzem, który łączył wiedzę medyczną z głęboką wiarą, pomagając chorym bezinteresownie i z miłością. Za wierność Chrystusowi poniósł męczeńską śmierć, a dziś jest orędownikiem wszystkich cierpiących.